Give me

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie koszką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

Płaszcz się stara, zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy, płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, dwuznaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kontroler do konsoli Nintendo Switch, mimo że posiada uniwersalne wejście micro USB, to jednak został zaprojektowany tak, aby mieścił się w nim wyłącznie oryginalny kabel producenta o specjalnym kształcie. Także jeśli Unia Europejska planuje zmusić iPhone'a do odejścia od swoich ładowarek, to niech lepiej zajmie się też tego typu praktykami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dom, który notorycznie paraliżował ruch uliczny na drodze, został ostatecznie zburzony, kończąc 14-letnią bitwę z właścicielami, którzy odmawiali wyprowadzki. Do zburzenia doszło w 2017 roku. Uparci właściciele od 2003 odrzucali każdą ofertę wyburzenia, aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z 4 pasów ruchu zjechali na 2. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wiatr przyniósł śnieg z deszczem i ptaki. Całe mnóstwo ptaków. Kłębią się, kłębią wysoko. Bliżej są ostrza dachów, kikuty anten, blaszany parapet. I jest jakiś ruch. Najbliżej. Jest jakiś ruch. Pomiędzy. Niejasne odbicie w szybie. Jest jakiś ruch gdzieś za mną. Jest we mnie. W żołądku i w gardle. Jest coś, bo coś jest na pewno. Jest tutaj ktoś, bo ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki.

ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy. Czyjś wskazujący palec wysuwa się z kranu. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy.

świecie rywal. Fleta atleta przyjdzie z żoną piękna Miki.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy. Pies sunie w panicy. Przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała. To ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała. Wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bucky paper. Jest to rodzaj papieru, jednak jest to nazwa nie nawiązująca do jego budowy, a do jego grubości oraz wyglądu. Zwyczajny papier wykonywany jest z włókien pochodzenia drzewnego, natomiast bucky paper wykonany jest z materiału stworzonego z węglowych nanorurek o niezwykle małej średnicy. Sam materiał ma niesamowite właściwości. Jest on 10 razy lżejszy od stali, a przy tym 500 razy bardziej wytrzymały. Do niedawna materiał ten był bardzo drogi, jednak naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie twierdzą, że udało im się poczynić kilka kroków, które spopularyzują bucky paper i sprawią, że będzie on używany przy budowie samolotów oraz samochodów. Co ciekawe, materiał ten jest również bardzo giętki i szybko odprowadza ciepło. Aktualnie ma już zastosowanie głównie w sporcie, służy do produkcji ram rowerowych oraz rakiet tenisowych, jednak są one bardzo drogie i wykorzystywane są praktycznie wyłącznie przez profesjonalnych zawodników.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 70. i 80. w Polsce panowała prawdziwa moda na palenie papierosów. Palenie było wszechobecne i powszechnie akceptowane, co odzwierciedlały również filmy i seriale z tamtego okresu. W 1982 roku odsetek polskich palaczy osiągnął rekordowy poziom. Paliło aż 70% mężczyzn i 50% kobiet, co było jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Palenie było symbolem wyzwolonych kobiet oraz atrybutem wolnych i otwartych na świat ludzi. Po papierosy sięgali przedstawiciele wszystkich grup społecznych, od robotników i intelektualistów po studentów i przyszłych rodziców. Nawet władza oraz opozycja niepodległościowa nie stroniły od tego nałogu. W tamtych czasach papierosy były również traktowane jako waluta zastępcza, zwłaszcza po wprowadzeniu kartek na papierosy w latach 80. Ludzie masowo wykupowali papierosy z kiosków, ponieważ nie miały one daty przydatności do spożycia i mogły służyć jako środek wymiany. Jednak wraz z końcem PRL-u i wzrostem świadomości o szkodliwości palenia tytoniu zaczęły pojawiać się zakazy palenia, a palenie stopniowo traciło na popularności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skamieniałości żółwi. Śląsk, wysypisko śmieci w Porębie, a w jego okolicach skamieniałości żółwi sprzed około 215 milionów lat. Zwierzęta pochodziły z triasu, czyli okresu, w którym na Ziemi dopiero zaczynały rozprzestrzeniać się dinozaury. Ciekawostką jest to, że w okresie, w którym występowały te zwierzęta na terenie Polski, nie były one niczym szczególnym. Wówczas na naszych terenach panował klimat podobny do tego, jaki jest w dzisiejszych Indiach, czyli stosunkowo sprzyjający żółwiom. Jednak nigdy wcześniej w Polsce nie znaleziono tak starych szczątków tych gadów. Znaleziska dokonano w roku 2016, a odnaleziony i skatalogowany gatunek otrzymał nazwę od miejscowości Porębie. Nazwano go Proterohersis porebensis.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2004 roku chińscy deweloperzy planowali budowę kompleksu handlowego w gminie Hongqing w Chinach. Jak zwykle kupili ziemię i szybko eksmitowali 280 właścicieli domów. Jednak napotkali opór w postaci Wu Ping i jej męża Yang Wu. Zawsze spokojna 49-letnia Wu Ping i wspierający ją mąż postanowili nie odchodzić. Zamiast tego zostali w swoim dwukondygnacyjnym domu, podczas gdy ziemia wokół nich zostawała powoli przygotowywana do budowy osiedla. Para nie zamierzała oddać swojej nieruchomości. Mężczyzna, nawet będąc mistrzem sztuk walki, zadeklarował, że pobije każdego, kto zbliży się do jego domu. Deweloper złożył oczywiście oferty rekompensaty, ale para odmówiła. Ich żądania nazwano nierozsądnymi, a władze mieszkaniowe nakazały wyburzenie domu. Jednak wobec 85% poparcia społecznego dla dalszego istnienia domostwa, sądy odmówiły wykonania nakazu rozbiórki. Po 3 latach sporu nastał w końcu korzystny dla pary moment. Chiny uchwaliły przełomowe prawo chroniące własność prywatną. Para teraz, zadowolona, że ich wysokie wymagania zostały spełnione, przyjęła za darmo znajdujące się w pobliżu mieszkanie podobnej wielkości.

Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na wybiórczą listę przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Dziś mam zamiar przedstawić notowanie numer 764 z dnia 20 września 1996 roku. Co ciekawe, to notowanie listy przebojów trójki prowadził Grzegorz Miecługow. No i teraz tak, co my tu mamy? Wszystkich utworów jest 53, z czego 20 polskich, zagranicznych 33. W topie głównym 30 utworów, 12 polskich, 18 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 13 spadków, 2 pozycje bez zmian. W poczekalni mamy 23 utwory, 8 polskich, 15 zagranicznych, 3 nowości, 0 powrotów. Multipozycje, czyli egzekwo, to pozycje 38, 45 i 46. No to przechodzimy w takim razie. Wybieramy sobie, jak w ulęgałkach, z tych 53 utworów, co bardziej wartościowe, żeby przypomnieć sobie. Rozpoczynamy oczywiście od poczekalni. Miejsce 50. Nowość Michael Jackson, utwór Stranger in Moscow. Na miejscu 49. Nowość The Axel Boys Quartet, piosenka Dub I Dub. Przechodzimy dalej. Na miejscu 48. Nowość Phil Collins, utwór Dance into the Light. Przechodzimy do miejsca 47 i tu mamy awans o dwie pozycje. Grupa R.E.M. w utworze Ebow the Letter. No to posłuchajmy sobie na początek tego utworu.

No to już jesteśmy. Oczywiście im starsza lista, to tym więcej potworków. No niestety prawda jest taka, że ta muzyka na liście przebojów niestety wcale się nie polepszała. Ale dobra, wybieramy, tak jak powiedziałem, w ulęgałkach. Miejsce 46, ex aequo, dwa utwory, Sheryl Crow, It Makes You Happy, awans o dwie pozycje, oraz awans o cztery pozycje, Agnieszka Maciąg, Zatrzymaj Czas. Agnieszka Maciąg, to jest dopiero kobieta, która zrobiła super karierę w tym kraju, a mianowicie zaczynała od modelingu, potem stała się muzą i zaczęła nagrywać piosenki. Nie będę się wypowiadał na temat, jakie to są piosenki. A teraz pisze książki. Ona wie dokładnie, jak żyć, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, etc. No popatrz ty się, taką mamy światłą osobę w naszym kraju. Na miejscu 45, awans o 4 pozycje, Flash in the Pan i utwór Lights in the Night. Ja nie wiem, jakim cudem się ten utwór zapodział w roku 96, ponieważ jest to utwór z początku lat 80. Ale znakomicie, bo ja ten kawałek uwielbiam. Jeszcze dodam, że na tym samym miejscu 45 mamy grupę Big Day w utworze Inni, tak jak tydzień wcześniej, ta sama pozycja. Ale my posłuchamy sobie Flash in the Pan, Lights in the Night. Totalnie klimatyczny utwór.

Przed nami teraz cała plejada utworów, które niestety musimy pominąć, bo są takie, jakie są. Na miejscu 44 spadek o 4 pozycje, Toni Braxton i utwór You're Making Me High. Cieszymy się z tego wszyscy. Na miejscu 43 awans o 2 pozycje, Eros Ramazzotti, Stella Gemela. I też przechodzimy do miejsca 42, na którym znajduje się, po spadku o 4 pozycje, znajduje się Andrzej Krzywy. Chcemy tańczyć, tak nazywa się ten utwór. Andrzej Krzywy, który zaczynał od zespołu Dub i tam dawał sobie całkiem radę i to wszystko pasowało. Potem popełnił muzyczne faux pas i związał się z zespołem Demono. To była makabra, ale z tej makabry nie wyszedł nawet próbując solowej kariery, bo to dalej było Demono. Na miejscu 41 spadek o 4 pozycje, Mariah Carey, utwór Forever. Potem na miejscu 40 spadek o 1 pozycję, Spice Girls i utwór Wanna Be. Nie, nie namówicie mnie. I dochodzimy do miejsca 39, awans o 7 pozycji, IRL, utwór Ameryka. On wtedy na tej liście znalazł się w zremiksowanej wersji, ale ta zremiksowana wersja jest taka sobie, umówmy się. Ktoś chciał w 96 roku zabłysnąć i zrobić coś nowoczesnego, ale to nie zawsze się udaje. Czasem wychodzi bokiem i to właśnie też wyszło bokiem. Dlatego my posłuchamy sobie wcześniejszej wersji IRL Ameryka.

ARL w roku 96 to już też było takie podzwonne dla tego zespołu. Ten zespół nigdy nie odzyskał świetności, o ile w ogóle wtedy istniał jeszcze. Wydaje mi się, że już było po wszystkiemu. Z początku lat 80., połowa lat 80., czerwona płyta to naprawdę dobra rzecz. Przechodzimy do miejsca 38. To dwa utwory: Tanita Tikaram i utwór And I Think of You, E Penso a Te. Awans o 5 pozycji, a na miejscu tym samym miejscu, ale spadek o 5 pozycji, Vanessa Williams i Where Do We Go From Here. Miejsce 37, awans o 10 pozycji, Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli w skrócie OMD, w utworze Walking on the Milky Way. Ten zespół, ja już mówiłem, miał swoją świetność w pierwszej połowie lat 80. A potem to już odgrzewane kotlety. Na miejscu 36 awans o 6 pozycji, ONA, Krzyczę, Jestem. I tego utworu teraz posłuchamy.

Wydobywamy się teraz na powierzchnię. Kończymy poczekalnię. Na miejscu 35 awans o 6 pozycji. 3T w gościnnie Michael Jackson w utworze Why. Straszny sment. Straszny sment ten utwór. Smutas jak stąd do Gdańska. Potem na miejscu 34 awans o 4 pozycje Lady Punk i utwór Czy czujesz jak? Ja już powiedziałem, Lady Punk skończyło się dla mnie z pierwszą płytą. Na miejscu 33 awans o 11 pozycji Grzegorz Ciechowa, utwór Piejo kury piejo. Oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, aka obywatel GC. I ja do tej piosenki, w ogóle do tej płyty całej, podchodziłem bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory tak uważam. Pan Grzegorz Ciechowa wykorzystał moment fascynacji naszej publiczności, naszych rodaków, jedną grupą, która przyjechała bodajże do Sopotu właśnie wtedy. Ta grupa nazywała się Deep Forest, taka muzyka świata. I oni tam wplatali wszystkie sytuacje amazońskie, czyli rytmy Indian, no, tak powiedziałem, muzyka świata. Pan Grzegorz próbował, wyszło mu to całkiem fajnie, wpleść w tą muzykę i w elektronikę polską, polski folk. Jedni mogą mówić, że jest to takie sobie, drudzy, że się zachwycali. Ja do tego podszedłem jako ciekawostka. Do tej pory mam sentyment, ja sobie nawet tą płytę wtedy kupiłem. Już jej nie mam, to nie wiem, co się z nią stało. Ale Grzegorz Ciechowa, Piejo kury piejo, to jest ok. Za chwilę tego posłuchamy, ale jeszcze powiem, skończę tą poczekalnię. Na miejscu 32 awans o 2 pozycje, formacja Nieżywych Schabów i utwór Gołe Baby. I tak jak mówiłem, Schaby skończyły się dla mnie z pierwszą płytą. A miejsce 31, Morten Harkert i Spanish Steps, awans o 1 pozycję. My słuchamy Grzegorza Ciechowa.

No to witajcie wszyscy w pierwszej 30 w topie głównym. Tu tych takich kawałków wołającego pomsty do nieba będzie mniej. Na pewno. Na miejscu 30 nowość George Michael, Spinning the Wheel. Ja zawsze powtarzam, że George Michael to jest artysta przez duże A. Więc teraz sobie posłuchajmy Jorgosa Michalisa, George'a Michaela w utworze Spinning the Wheel.

Na miejscu 29, ale zanim to powiem, to jeszcze przypomnę, że słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli Powrót do przeszłości. Prowadzę ja, Władysław Bałtycki. I ogłaszam miejsce 29, które się odbyło 20 września 1996 roku podczas 764 notowania listy przebojów. Na miejscu 29 spada go jedną pozycję od 4 tygodni na liście. Graża T, utwór Świerszcze. Jezu, Graża T. Graża T to pani, ktoś nazywa Grażyna Trela. Ona niestety zamoczyła swoje paluszki w muzyce. No, pomijmy to milczeniem. Na miejscu 28, Jezu, Bryan Adams, spadek o 10 pozycji, Let's Make a Night to Remember, 6 tygodni na liście. Kanada wciąż przeprasza za Bryana Adamsa. Na miejscu 27, spadek o 12 pozycji, Susan Vega, utwór Caramel, 9 tygodni na liście. Susan Vega od swojego debiutu, gdzie tam śpiewała My Name is Luca, to ona już nie wylansowała nigdy takiego przeboju, ale nigdy nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Dalej ten poziom jest utrzymywany, te piosenki naprawdę są dobre, ale nie już takie przebojowe. Na miejscu 26 nowość Celine Dion, utwór The Power of the Dream. Ale my przejdziemy do miejsca 25, to też nowość Alanis Morissette i utwór Head Over Feet. Ja pamiętam Alanis Morissette, bo to jest Kanadyjka z Montrealu. Ona występowała na początku lat 90. pod pseudonimem Alanis i miała takie niezbyt wyszukane przeboje dyskotekowe wręcz, można powiedzieć. Wyglądała tak, jak wyglądała, nie wyglądała na rockową panią. Potem nagle metamorfoza, ktoś wpadł na pomysł, że Alanis już nie będzie Alanis, tylko dodamy jej nazwisko Morissette, i to było chyba dobre, bo ona nagrała naprawdę dobrą płytę i to się sprzedało i ludziom się spodobało. Słuchamy teraz właśnie dwóch piosenek. Najpierw Susan Vega i Caramel, a potem Alanis Morissette, Head Over Feet. Jeszcze potem będzie też Alanis.

Na miejscu 24. Awans o 6 pozycji od 5 tygodni na liście Eddie Reader w utworze Town Without Pity. Potem przechodzimy do miejsca 23. Awans o 4 pozycje, utwór Tina Turner, Missing You, 2 tygodnie na liście. Z Tiną Turner to ja naprawdę miałem problem, bo to jest taka sytuacja, że to była zacna i szacowna artystka, ale niestety problem jest taki, że ona fajne rzeczy miała z Ike'em Turnerem, ze swoim mężem. Potem ta płyta, którą jej popularność odżyła i wybuchła z początku lat 80., w pierwszej połowie lat 80., tam było Private Dancer i te wszystkie sprawy zajechane totalnie przez radio, nie przemawiały do mnie, bo to już była taka mieszanka poporokowa. I to jest też tutaj takie smęty. Ona najlepsza była w tym takim, z tym rockowym zacięciem, czego potem jej brakowało. Na pewno nie brakowało jej małżonka, ale brakowało jej tego rockowego zacięcia. Na miejscu 22. awans o 4 pozycje The Cranberries, Free to Decide, od 5 tygodni na liście. Posłuchajmy sobie dwóch utworów Eddie Reader i utwór Town Without Pity.

No i jesteśmy z powrotem na miejscu 21 naszej listy przebojów z 96 roku. Od 8 tygodni się znajduje jedna piosenka. Tu spadek o dwie pozycje, Grzegorz Turnał, Natężenie świadomości. No, rockowe to nie jest, dlatego przechodzimy do miejsca 20. Spadek o 3 pozycje, 15 tygodni na liście. Ponownie Celine Dion, Because You Loved Me. Bardzo się cieszymy z tego tytułu i przechodzimy do miejsca 19. Tutaj awans o 3 pozycje, od 4 tygodni na liście. Tytus Wojnowicz, Uwertura dla M. W ten utwór zamieszany jest Piotr Rubik, więc na pewno wiecie, jak to wszystko brzmiało. O Jezusie, i przechodzimy do miejsca 18. Tutaj nam spadek o 4 pozycje, od 12 tygodni na liście. Justyna Staczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. To jest piosenka jeszcze z tego albumu sprzed roku, który totalnie był zamieszany, Grzegorz Ciechowski. I tak jak mówiłem tydzień temu, Justyna Staczkowska nie nagrała już nigdy lepszej płyty od tej swojej debiutanckiej. Ten kawałek jest tego dowodem. Zaraz posłuchacie. Na miejscu 17, awans o 4 pozycje, od 5 tygodni na liście, Various Monks, Ten Sen. Ja nie wiem, czy już tam Kasia Stankiewicz śpiewała, czy jeszcze Lipnicka, czy może jakaś inna pani. W każdym razie to jest na zespół piosenka nie dla nas. My się w tym nie znajdujemy. Za to na miejscu 16 spadek o 6 pozycji, od 15 tygodni na liście, Metallica. Nareszcie coś mocniejszego i utwór Until It Slips. Posłuchamy sobie dwóch utworów. Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo, a potem mocniej uderzymy. Metallica, Until It Slips.

wybiórcza lista przebojów, Władysław Bałtycki, wybiórcza lista przebojów Trójki, Powrót do przeszłości. Notowanie numer 764 z 20 września 96. Przechodzimy na miejsca 15. Awans o 9 pozycji od 2 tygodni na liście, Kasia Kowalska. Coś optymistycznego. Tak jak mówiłem tydzień temu, Kasia Kowalska nagrała bardzo fajną debiutancką płytę, a później coś pękło i zaczęły się jęki, zawodzenia i się skończyło. Na miejscu 14 spadek o 6 pozycji od 11 tygodni na liście, grupa Fugees, Killing Me Softly. Trampolina dla kariery Lauryn Hill. Utwór, cover, bardzo popularny swego czasu, rozpopularyzował go film Łowca Jeleni, między innymi tam chłopaki w Billard Clubie sobie śpiewali. Tą piosenkę tu w nowej aranżacji wyszło im to tipe stopę znakomicie. Na miejscu 13 spadek o 2 pozycje od 2 tygodni na liście, Nena Sherry, utwór Woman. Nena Sherry, moim zdaniem mocno niedoceniona artystka, która chyba ma już w tym momencie swoje najlepsze lata za sobą, ale wtedy naprawdę, abstrahując już od urody, muzycznie miała coś do powiedzenia. Posłuchajmy sobie właśnie tych dwóch utworów, Fugees, Killing Me Softly, a potem Nena Sherry i Woman.

Dobre to było. Dobre. A teraz mam taki utwór, może to nie jest rockowy utwór, na miejscu 11. Awans o jedną pozycję od 9 tygodni na liście. Ci panowie też mieli, przemknęli jak meteor przez listy przebojów, przez... Jeszcze wtedy nie było YouTube'a, ani tych środków medialnych takich dostępnych jak teraz, ale zaznaczyli swoją obecność w mediach. Telewizja, radio. Traperzy z nad Wisły. Mocno satyryczny projekt. Jakże tęsknimy teraz za tego typu mocno satyrycznymi rzeczami. No niestety pozostały nam te kulawe kabarety. Nie mówię, że wszystkie, ale niestety 99% to jest totalna kupa z tymi kabaretami. Z satyrą u nas nie najlepiej w tym kraju, tak samo jak z edukacją muzyczną, co zresztą widać po tej liście, ile kawałków trzeba odrzucić. Dobra, my sobie posłuchamy tego utworu właśnie teraz. Traperzy z nad Wisły. Taki ze mnie Maxi Kaos.

0: dawna w czasach raczej łatwo o grubasa. Łysy, stary, sztuczna szczęka, szkła jak dwa od piwa dynka.
1: Wtedy ja do akcji wkraczam, swoim wdziękiem je uraczam. Żeby były w siódmym niebie, zawsze daję wszystko siebie, ale tylko jeden raz.

No i jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Pierwszą dziesiątkę, czyli miejsce dziesiąte, awans o 3 pozycje od 6 tygodni na liście, grupa Queen i utwór Let Me Live. Nie mogę się przełamać do tego Queenu już takiego późniejszego, lata 90. To jednak jest takie coś, co ja nie akceptuję. Tak samo miejsce 9. Tutaj spadek o 2 pozycje od 7 tygodni na liście. Sting, I Was Brought to My Senses. Pierwsze 2 płyty solowe Stinga jak najbardziej, ze wskazaniem na pierwszą, a potem to już jest takie, proszę ja was, makabreski są po prostu. Na szczęście mamy miejsce 8. Tu spadek o 2 pozycje od 16 tygodni na liście. I na tym miejscu Kasia Nosowska, utwór Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć. To jest jej pierwszej solowej płyty, Puk Puk, bardzo dobra. Ona już taka trip-hopowa ta płyta. Można powiedzieć, że Kasia Nosowska takim prekursorem trip-hopu w Polsce była. I ta piosenka w ogóle zaistniała na filmie... Jezu, jak się ten film nazywał, no widzicie. I... Ja sobie zaraz przypomnę. I ona tam zaistniała. Na miejscu 7, awans o 9 pozycji, od 10 tygodni na liście, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. Nagrali taki utwór, to jest temat z filmu Mission Impossible. Nowa wersja, jakże dobra, i do tej pory buja się po wszystkich nośnikach muzycznych. Posłuchajmy sobie. Kasia Nosowska, Jeśli Wiesz, Co Chcę Powiedzieć, a potem Adam Clayton i Larry Mullen Jr. W temacie wiodącym z filmu Mission Impossible.

No i wiem, jak się nazywał ten utwór. Boże, ten film, Gry uliczne. Gry uliczne, film różno oparty na przypadku Stanisława Piasa, który został zabity z końcem lat 70. w Krakowie przez służby bezpieczeństwa. I tamten, ta piosenka, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tam królowała. Dobra, przechodzimy teraz do miejsca szóstego. Spadek o dwie pozycje, od 17 tygodni na liście, Various Monks, Orła Cień. No to teraz wiem, kto już tam śpiewał. Kasia Stankiewicz śpiewała, ale Orła Cień jakby zniknął, bo przechodzimy do miejsca piątego. Tutaj status quo, jak tydzień wcześniej, od 16 tygodni na liście, Alanis Morissette w utworze Ironic. To dobry utwór. Bardzo fajny teledysk, zapadający w pamięć. Ona w tym samochodzie. Cztery one. Cztery Alanis Morissette. I śpiewają do siebie. Na miejscu czwartym spadek o dwie pozycje. Od 14 tygodni na liście Tina Turner w utworze On Silent Wings. No ja myślałem, że to może, bo ja już nie kojarzę po tytułach tych utworów, że to może coś więcej ikry. Nie. Dalej się smęcą, dalej płyną. Lecą. Nie wiem. Odlatują. Dlatego przechodzimy do miejsca trzeciego. Od 13 tygodni na liście. Awans o 6 pozycji. Ciągnik i grupa Blenders. To chyba największy przebój tego zespołu. Aczkolwiek oni jeszcze mieli parę takich numerów, nawet mocno kontrowersyjnych. Ale ten chyba mi się najbardziej podoba. Posłuchajmy sobie właśnie dwóch utworów, zanim przejdziemy do dwójki, która będzie na szczycie. Posłuchajmy sobie Alanis Morissette, utwór Ironic, a potem właśnie Blenders i utwór Ciągnik.

No to już jesteśmy, bo będziemy puszczać ostatni utwór. No i znowu jest sytuacja jak w zeszłym tygodniu. Na początku jest taki utwór, że się go, no to ręce i nogi uginają. Dobra, zacznijmy od miejsca drugiego. Awans o jedną pozycję. Od 10 tygodni na liście Big Cyc, utwór Macumba. Nie jest to jakiś górnolotny utwór, ale no okej, są pewne konwencje zachowane. Może teraz ten utwór ma troszeczkę inną wymowę. My wtedy w połowie lat 90. bardzo chętnie przyjmowaliśmy wszystkich innych ludzi o innym kolorze skóry do tego kraju i nie było jakby specjalnego problemu, oczywiście poza paroma wyjątkami i rzucaniem bananów na murawę piłkarską. Teraz to jest coś, jakaś makabreska. Bąkiewicz i te wszystko, cała banda Bąkiewicza, kretynów zbolałych. No to teraz widzicie, co się dzieje. Ale na miejscu pierwszym, i to jest większy problem, tak jak tydzień wcześniej, od 9 tygodni na liście Urszula w utworze Niebo dla Ciebie. Nie jest to konik na biegunach, ale to jest takie złe i niedobre. Ja mówiłem właśnie o tym guście muzycznym Polaków, nie o edukacji muzycznej Polaków, o Polakach, którzy nie są wyedukowani muzycznie, bo nie jesteśmy. Pink Floyd, Urszula, Beatlesi, tak, to znamy. Genesis, o. To są zespoły dla Polaków. Dlatego niestety fani Urszuli muszą obejść się smakiem, nie usłyszą, bo my zatrzymujemy się na miejscu drugim i posłuchamy sobie na koniec Big Ceca w utworze Macumba. To jest dobry kawałek sprzed 30 prawie lat, jakże aktualny chyba do dzisiaj, lekko prześmiewczy. Dobra, słyszymy się za tydzień i będzie już rok 1997. Ja się żegnam, to była wybiórcza lista przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Ja jestem Władysław Bałtycki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Czitatnik i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skurczone głowy. Jeśli oglądaliście Piratów z Karaibów lub Harry'ego Pottera, to powinniście kojarzyć skurczone głowy. Nie jest to wyłącznie wymysł popkultury, a głowy, nazywane Tsansa, były preparowane przez niektóre plemiona z rejonu Amazonii. Tubylcy wierzyli, że głowy posiadają magiczną moc. Okej, ale jak zmniejszano głowy do tak małych rozmiarów? I tutaj spore zaskoczenie, bo w trakcie przygotowania Tsansa używana była wyłącznie skóra głowy. Najpierw gotowano ją, by pod wpływem temperatury zmniejszyła swój rozmiar. Następnie była wypełniana piaskiem i kamieniami i utwardzana nad ogniem. Co ważne, usta i oczy były zszywane, by z głowy nie uciekła dusza właściciela. Jak podaje Caitlin Doughty, gdy w XIX wieku głowami zainteresowali się Europejczycy, często wymieniano je w zamian za broń. Zaczęły również powstawać falsyfikaty, tworzone na przykład z głów małp czy leniwców. Jak przeczytamy na portalu interia.pl, Tony Halik podarował Tsansa Muzeum Etnograficznemu w Warszawie, w którego zbiorach znajdują się dziś 3 oryginalne głowy. Jednak ze względów etycznych nie są one wystawiane.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Każdego roku przybywa nam blisko 100 tysięcy polonezów i dużych fiatów. Szczególnie jakość tych ostatnich budzi gorące, kontrowersyjne dyskusje.
2: I właśnie na temat jakości fiatów mówiliście na 16. plenum KC w Łodzi.
3: Tak, mówiliśmy, ale to było tylko wystąpienie jednego z naszych przedstawicieli, naszego pierwszego sekretarza, który nawiązując do dyskusji ministra, wicepremiera Szałajdy powiedział, że sprawa jakości to nie tylko sprawa po prostu i wina robotnika, że należy w tą sprawę spojrzeć głębiej.
2: Czy można powiedzieć, że załoga FSO, która nieraz podkreśla, że sprawa jakości jest dla niej sprawą honoru, knoci te samochody?
3: Nie, nie można tak powiedzieć. Chociażby tegoroczna przerwa remontowa, którą żeśmy niedawno skończyli, świadczy o tym, że ta załoga ma za honor wypuszczać ten wyrób finalny w bardzo dobrej jakości. Przecież zostało wiele rzeczy zmodernizowanych, utrzymanych, przystosowanych do ruchu i uważam, że skrzywdą by było dla tych ludzi, gdybym powiedział, że oni robią źle. Oni chcą robić dobrze, a robią tak, na ile pozwala im to po prostu park maszynowy i
4: materiały często
3: i chroniczny brak ludzi do pracy.
1: W fabryce samochodów osobowych ruszyła właśnie produkcja po przeszło 3-tygodniowej przerwie. Antoni Czajkowski należy do tych, którzy podczas tej przerwy pracowali w fabryce po kilkanaście godzin dziennie. Remontowano i modernizowano urządzenia, by teraz rytmicznie pracowały. 16. plenum Komitetu Centralnego Partii stało się bodźcem do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy jakości. W polskich dużych fiatach jest coraz więcej elementów i podzespołów z nowoczesnego poloneza. Podjęto także prace, które wydłużą okres trwałości nadwozia. Opracowywany nowy system ekonomiczny pozwoli zahamować dokuczliwą fluktuację załogi, która za lepszą pracę będzie lepiej zarabiała.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykański Pitbull Terrier. Pitbull. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego Pitbulla, był Bulldog. Jednym z głównych poglądów na historię American Pitbull Terriera jest teza, że psy stosowane do walk w ringu były nową rasą specjalnie do tego stworzoną. Rodowody tej rasy, jeśli kiedykolwiek były zapisywane na papierze, nie były dokładne, gdyż żaden z hodowców nie chciał ujawniać sekretów swojego sukcesu innym i tym samym uniemożliwił im powtórzenie swoich osiągnięć. Amerykański Pitbull Terrier to rasa, która chyba od zawsze budzi spory respekt na tle innych psów. W Polsce psy zaliczane są do ras uznawanych za agresywne. Na świecie są różne rodzaje psów, jednak Pitbull posiada pewną wyróżniającą go na tle innych ras cechę. Amerykański Pitbull Terrier jest psem niemal nieustępliwym i często chce wygrać za wszelką cenę. To bardzo silne uczucie, przez które pies często zapomina nawet o bólu. Psy tej rasy charakteryzują się siłą, walecznością i odpornością. Co więcej, dobrze wychowany i poddany intensywnemu procesowi socjalizacji, Pitbull potrafi być przyjaźnie nastawiony nawet do innych psów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na z archiwum Wax Tracks. Taki program się nazywa. I w tym programie mam zamiar dzisiaj przedstawić płytę zespołu KMFDM. Don't blow your top. To trzeci studyjny album tego niemieckiego industrialnego zespołu, wydany w roku 1988. Został nagrany w Hamburgu, zremasterowana edycja została wydana 12 września 2006 roku. Album Don't Blow Your Top jest przede wszystkim ukierunkowany na muzykę bardziej eksperymentalną. Utwory charakteryzują się mniejszą żywiołowością, wiele z nich zostało stworzonych przy użyciu programowania, zapętlania dźwięków i samplowania. Niektóre są bez tekstu i są miksami. Ponadto w trakcie tworzenia albumu z zespołu odszedł jeden z członków, Raymond Watts. Wokale artysty można usłyszeć na trzech z utworów. Podobnie jak na poprzednim albumie zespołu KMFDM, What Do You Know, Deutschland? Ten również cechuje się mniejszym użyciem gitar, używano ich jedynie na kilku utworach z albumu. Charakteryzuje się także częstym użyciem programowania i zapętlania dźwięków perkusji. To wczesne wydanie przy industrialnych tytanów KMFDM brzmi trochę krucho w porównaniu do późniejszej agresywnej twórczości zespołu. Muzyka na tej płycie nagrana, jak już mówiłem, w 1988 roku, brzmi naturalnie nieco staroświecko, jak połączenie wczesnego mid-beat Manifesto, Twitchera, Ministry, a nawet bardziej prymitywnego materiału Alien Sex Fiend. Ten wczesny embrionalny skład grupy, w tym Sasza Koniecko, NS i Nine, wciąż szuka tu swojego brzmienia. Zdecydowanie lżejszy w tonie niż klasyczne brzmienie KMFDM z lat 90. Don't Blow Your Top zawiera niewiele z tego, co stałoby się znakiem rozpoznawczym zespołu. Gitary Sledgehammer, najnowocześniejsze programowanie i politycznie nacechowane slogany w tekstach. W rzeczywistości większość utworów na płycie to niewiele więcej niż prymitywne pętle perkusyjne ozdobione prostymi pieśniami, samplami. Pomysły wydają się po prostu nie do końca rozwinięte. Mimo to ciekawie jest zobaczyć, jak wszystko się zaczęło. No to w takim razie, co posłuchamy? Czego posłuchamy? No Meat No Man, Don't Blow Your Top, Killing, Disgust, Oh Look, King, Kong Dub w miksie Rabera, What a Race, No News, Todd Dodge, Bango Bango, Killing for Your Sample Kit i na końcu Oh Shit. No to co? Posłuchajmy sobie. KMFDM, rok 1988, Don't Blow Your Top.

don't look.

Cześć, tu Marta Wójcik, inaczej Wenus w kufrze. W dzisiejszym odcinku Odlotu na Wenus usłyszycie o ciekawych ścieżkach dźwiękowych w filmach. Grzebałam ostatnio w swojej biblioteczce winylowej, no i stwierdziłam, że posiadam w niej dosyć sporo soundtracków, godnych Waszej uwagi. Dlatego postanowiłam się podzielić z Wami z moimi kilkoma propozycjami. Usłyszycie więc dzisiaj kilka klasyków, kilka staroci, no i troszkę o muzyce, która znakomicie komponowała się z danymi scenami filmowymi. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, pochodził ze ścieżki dźwiękowej filmu Quentina Tarantina Death Proof. I tak, to jest oczywiste, że Tarantino dobiera muzykę do swoich filmów w mistrzowski sposób. Dlatego chciałam otworzyć audycję z przytupem kawałkiem The Coasters Down in Mexico.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Hong Kong Garden zespołu Suzy and the Banshees, który pojawił się w soundtracku filmu o Marii Antoninie reżyserii Sophie Coppoli. Oficjalna ścieżka dźwiękowa Maria Antonina Original Motion Picture Soundtrack została wydana 10 października w 2006 roku między innymi przez Polydor Records. I chociaż do jakości i fabuły tego dramatu historycznego mam bardzo ambiwalentne odczucia, to muszę przyznać, że muzyka została dobrana bardzo ciekawie. Soundtrack składał się z bardzo klimatycznych, rockowych i elektronicznych brzmień, które pojawiały się również w innych filmach Coppoli, takich na przykład jak The Virgin Suicides czy Lost in Translation. No i ciekawym zabiegiem więc było dobranie muzyki z okresu nowej fali i postpunka z lat 80. do filmu, którego akcja toczyła się w XVIII-wiecznej Francji. No i oczywiście w ścieżce dźwiękowej pojawiło się również kilka utworów z epoki baroku, no, na przykład Vivaldi. Ale klimat filmu zbudowały zespoły takie jak The Cure, New Order, Suzy and the Banshees czy The Radio Debt, które pojawiły się w tym oto soundtracku.

0: ciao robobolice, ciao, szuzie, palera, hoppa!
1: No, jak widzicie, zmieniłam trochę klimat utworem Gorana Bregovicia Kalasznikow, który jest jedną z pozycji soundtracku do mojego ukochanego filmu Underground, który został nakręcony przez Emira Kusturicę. No i ścieżka dźwiękowa jest zrealizowana przez Gorana Bregovicia i została nazwana tak samo jak film. Ciekawostką jest fakt, że kawałek Kalasznikow bardzo szybko po wydaniu stał się prawdziwym hitem granym przez orkiestry dęte w klasycznych tawernach. No i nic dziwnego. Kto oglądał film, ten doskonale kojarzy powtarzającą się scenę, kiedy orkiestra pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach filmu.

Kawałek, który przed chwilą poleciał, pochodził z filmu Velvet Goldmine z roku 98, który mocno był inspirowany postacią Davida Bowiego. Musicie jednak wiedzieć, że sam Bowie nie do końca zgadzał się ze scenariuszem filmu, dlatego też nie zezwolił na umieszczanie swoich utworów na ścieżce dźwiękowej. Dlatego też na potrzeby filmu został utworzony zespół Venus in Furs, w którego w skład wchodzili muzycy tacy jak Tom York i Johnny Greenwood z Radiohead, czy dalej mamy Bernarda Butlera ze Suede, czy Andy'ego McKaya z Roxy Music. Także Venus in Furs zagrało kilka piosenek Roxy Music z Tomem Yorkiem, który był prowadzącym wokalem. Na ścieżce dźwiękowej pojawił się również cover zespołu Placebo, 20th Century Boy T-Rexa, a sam Brian Molko również wystąpił w filmie jako wokalista zespołu Flaming Creatures. Velvet Goldmine to tak naprawdę ogromna uczta dla uszu, ponieważ projekt współtworzył naprawdę wielu muzyków i nie jestem w stanie ich wszystkich teraz wymienić, bo byście się zanudzili na śmierć. Ale chociażby muzycy z zespołu Sonic Youth również maczali w tym palce. Także jeśli jesteś fanką, fanem glam rocka, to zdecydowanie zachęcam do obejrzenia tego filmu. A fabuła jest naprawdę zaskakująca, a sama historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Scenicznie jest to też super zrealizowane. Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o filmy muzyczne.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Stevie Nicks Violet and Blue, który pojawił się w filmie z 1984 roku Against All Odds, który jest remake'em filmu Człowiek z przeszłością, a sam Against All Odds jest bardzo klimatyczny, ale moja recenzja będzie nieco ograniczona, no bo wiecie, jak to bywało w kinie lat 80. Trochę akcji, trochę romansidła z bardzo banalną fabułą, no ale umówmy się, takich filmów nie ogląda się dla fabuły, tylko dla klimatu. No i może jeszcze dla Jeffa Bridgesa i Jamesa Woodsa, których można zobaczyć w akcji. Główny utwór do filmu napisał Phil Collins o tym samym tytule, który okazał się naprawdę wielkim przebojem i dostał nominację do Oscara i Złotego Globu. Zresztą przesłuchajcie sami Phila Collinsa w piosence Against All Odds, ale chyba nie muszę wam tego przedstawiać, bo wszyscy doskonale znają ten klasyczny kawałek lat 80.

A na zakończenie chciałabym, żebyście usłyszeli główny kawałek z filmu The Breakfast Club, a jest nim Don't You Forget About Me, Simple Minds. No i ciekawostką jest fakt, że ten utwór został napisany przez Keitha Forsaya na potrzeby produkcji filmu. Natomiast początkowo zaproponowano wykonanie tego kawałka takim artystom jak Bryan Ferry, Billy Idol czy The Pretenders. Jednakże muzycy mieli muchy w nosie i się nie zgodzili na wykonanie tej piosenki, ponieważ nie przewidywali, żeby odniosła ona zbyt wielki sukces w przemyśle muzycznym, co było wielką i okropną pomyłką, ponieważ Simple Minds zgodziło się na nagranie Don't You Forget About Me, które odniosło naprawdę wielki sukces i wpisało się do historii kultowych utworów. Ale jeśli chcecie poczytać więcej o Breakfast Club, zapraszam Was na mojego WordPressa. Link odnajdziecie w bio mojego Instagrama Venus w kufrze. Z tym akcentem będę się z Wami żegnała i życzyła jak zawsze upojnego weekendu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dziś znów nadaję z Egiptu, podobnie jak tydzień temu, gdzie staram się nie robić nic poza tym, że wygrzewam się w słońcu i kąpię w Morzu Czerwonym, podziwiając przepiękne w tym rejonie rafy koralowe. Ładuję baterie, żeby móc wrócić do koncertowego trybu życia. Tym bardziej, że urlop powoli dobiega końca, więc nie będę czasu tracić na gadanie, bo trzeba wracać do Krakowa, gdzie już jutro organizuję koncert, na który serdecznie Was zapraszam. W krakowskim warsztacie zagrają trzy kapele. The Corps, który promował będzie m.in. swoją ostatnią płytę The New World or Dead, wydaną przez moje Hardcore Tattoo Records, oraz Casted i Nic Śmiesznego. I na początek posłuchamy wspomnianej już wcześniej ostatniej płyty The Corps, The New World or Dead.

To było The Corpse, a teraz Kastet i ich ostatnia wydana płyta z 2019 roku, Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Przypominam, że zespół Kastet już jutro zagra w krakowskim warsztacie. Słuchajcie, pastujcie swoje Nike, żeby już jutro stawić się pod sceną.

To był kastet i płyta Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Jeszcze raz przypominam, że już jutro organizuję w krakowskim warsztacie koncert, gdzie zagra kastet, The Corps i Nic Śmiesznego. I na koniec kawałek tejże ostatniej kapeli, Nic Śmiesznego, numer Obrazy z ostatniej płyty Nihil Novi, wydanej również przez moje Hardcore Tattoo Records. Zapraszam do słuchania, tymczasem ja się z wami żegnam, lecę na plażę po raz ostatni wygrzać w słońcu swoje kości. Słuchajcie, mamy tutaj prawie 30 stopni, więc aż nie chce mi się myśleć, że jutro w Krakowie będzie pewnie minus. W każdym razie będzie minus, ale w warsztacie na pewno będzie gorąco, także widzimy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Tydzień temu pominęliśmy blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, więc dzisiaj dla odmiany nim właśnie zaczniemy. Najpierw posłuchaliście zespołu Konopians, czyli kapeli reggae grającej od 96 roku. Pomimo tego, że Konopians od kilku lat nie koncertuje za wiele, to już wiemy, że w tym roku będzie okazja zobaczyć ich przynajmniej raz. Już za równy miesiąc w ramach Sosno Ska Party. Kontynuując właśnie ten blok kapel Zagłębia Dąbrowskiego, może teraz trochę zmienimy klimat. Zespół Transgresja, który walczy o złotego bączka małej sceny woodstockowej. Posłuchajmy.

Transgresja z utworem Mediów Szum. Pozostajemy jeszcze na chwilę w Zagłębiu Dąbrowskim, ale znowu zmieniamy klimat. Posłuchamy teraz po raz kolejny już w moich audycjach zespołu Sexy Suicide, tym razem z utworem Klatka.

Sexy Suicide. Kończymy blok zespołów Zagłębia Dąbrowskiego i przechodzimy do tego, co w ostatnim czasie wydarzyło się na polskiej scenie rock'n'rollowej, punk-rockowej czy hardkorowej. Zaczniemy od tego, że kilka dni temu na YouTubie pojawił się nowy, długo wyczekiwany singiel zespołu Komety.

Tydzień temu wspominałem o tym, że już 3 sierpnia w Krakowie zagra Agnostic Front. Ale jeśli komuś tego dnia za daleko do Krakowa, a bliżej na Dolny Śląsk, no to tego samego dnia, 3 sierpnia, inna legenda New York Hardcore, Madball.

A inne koncertowe wieści z Wrocławia z tego tygodnia są takie, że 5 lipca w ramach 10 edycji jednej z moich ulubionych imprez, czyli Custom Convent, zagra warszawski zespół rockabilly Monkey and the Baboons.

Trzeba przyznać, że lato w Polsce zapowiada się bardzo koncertowo i rock'n'rollowo. A kolejnym potwierdzeniem tej tezy niech będzie to, że 10 lipca w Łodzi genialny szwajcarski, rock'n'rollowy, horrorowy wokalista Reverend Beatman. A co lepsze, jako support wystąpi zespół, o którym wspominałem już w ramach jednej z moich audycji, mówiąc o tym, że od kilku lat nie wiem, co się z nim dzieje. A tu taka niespodzianka. 10 lipca Łódź, Reverend Beatman, a jako support Afroporno. I tych dwóch kapel posłuchamy sobie teraz.

To był oczywiście numer zespołu Afroporno z Łodzi, który mam nadzieję reaktywuje się nie tylko na ten jeden koncert. A teraz posłuchajmy. Headliner koncertu, o którym mówiłem. Reverend Beat Man.

A teraz news sprzed 3 tygodni, który jakoś mi umknął lub mam wrażenie przeszedł trochę bez echa w natłoku tego wszystkiego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie punk rockowej. Nowym singlem pochwaliła się wokalistka The Pau, która jednocześnie, można powiedzieć, jest jednoosobowym zespołem punk rockowym.

O ile The Pau, której posłuchaliśmy, to takie świeże, można powiedzieć młodzieżowe i nowoczesne spojrzenie na punk rocka, to teraz zespół pełnowymiarowy, który gra już od wielu, wielu lat i którego słuchaliśmy już chyba tydzień temu. Ale chłopaki tak rozkręcili się we wrzucaniu kolejnych numerów do sieci, że dzisiaj też nie może ich zabraknąć. Z nowym singlem zespół Włochaty.

A propos tego, co dzieje się ostatnio na polskiej scenie hardcore punk. Właśnie uświadomiłem sobie, że zapomniałem o jeszcze jednym koncercie, który już tego lata w Polsce. 30 czerwca w Warszawie, Hydrozagadka, zespół Ignite.

0: Ahoj muzomaniacy! W imieniu ekipy Pękniętego Pęcherza jest nam niemożliwie miło zaprosić Was na szóstą odsłonę festiwalu Rock'n'Roll Party, który odbędzie się jak co roku w ostatni weekend czerwca, miejscowość Kokotek koło Lublińca i ośrodek Posmyk Leśny Ustronie. Na przepięknej pęcherzowej scenie wystąpią takie znakomitości jak zespół The Harpagans, Kraków Street Band, Arek Zawiliński i Dixie Jazz Fellows. Na naszą scenę wkroczą również Mr. Beat, The Beatles Cover Band, Energizer i Blueberry Hill. Prócz zespołów na miejscu czekać będzie sporo dodatkowych atrakcji, m.in. Franz Barba Salon, rockowa krawcowa z Black Sherry, wybory Miss Pin-Up, pokazy tańców rock'n'rollowych oraz strefa kanapowa, puchy pogaduchy i gastronomia. Zapamiętajcie, festiwal Rock'n'Roll Party Vol 6, 23-25 czerwiec, miejscowość Kokotek koło Lublińca, ośrodek Posmyk Leśny Ustronie, a zresztą, co ja tu dużo będę mówił, szukajcie nas na Facebooku wpisując Pęknięty Pęcherz lub Rock'n'Roll Party Vol 6. Do zobaczenia muzomaniacy na festiwalu, ahoj!
1: Tak, taka niespodziewana niespodzianka i na chwilę oddałem swój czas antenowy Leszkowi, czyli organizatorowi Rock'n'Roll Party Vol 6, które już pod koniec czerwca. Z całego tego składu, który wymienił Leszek, ja dzisiaj szczególnie polecam zespół Energizer. Posłuchajmy.

Zmieniliśmy trochę klimat, ale znów wracamy do sceny hardcore punk. Zespół, którego już słuchaliśmy i o którym dużo mówiliśmy, ponieważ jest to zespół na pewno o najniższej średniej wieku na całej polskiej scenie. Wspominamy o nim znowu, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się, że płytę, którą nagrali i której możemy już posłuchać, oficjalnie wyda jedno z najstarszych i najlepszych alternatywnych wydawnictw w Polsce, czyli Jimmy Jazz Records. Więc tak, posłuchajmy jeszcze raz zespół Lockdown, dzisiaj z utworem Nigdy.

A teraz chciałbym wam polecić zespół, na którego koncercie, trochę z przypadku, byłem w zeszłym tygodniu w katowickiej katofonii. Zespół instrumentalny grający space rock. Co to za gatunek? Posłuchajmy sobie. Teraz. Zespół z Trójmiasta, Ampa City.

Amba City, strój miasta. Kolejna zapowiedź koncertowa jest taka, że Darek Dusza i Demony, który w tym roku koncertuje troszkę mniej niż w zeszłym, pojawi się tego lata na 4 festiwalach. Ramona w Trzcielu, Róbmy Swoje w Wysokiej Strzyżowskiej, Alerta Alerta w okolicach Wielunia i jeden z większych chyba w Polsce punkowych festiwali, czyli Azerbejdżan w Pobiednej. A my posłuchamy numeru z ostatniej płyty Darka Duszy pod tytułem Dziad.

A teraz można powiedzieć troszkę zaległa premiera, bo sprzed około miesiąca. Wstyd powiedzieć, ale gdzieś mi właśnie ten numer umknął. Zespół Lochy i Smoki. Powiedz, że wystarczam.

Zespół Lochy i Smoki poznałem dosyć niedawno, ale bardzo siadło mi to emo, punkowo-rockowe granie. Z marszu skojarzyli mi się z takimi zespołami jak na przykład Gaslight Atom. A ten zespół 2 tygodnie temu pochwalił się nowym teledyskiem.

Przez całą audycję słuchamy dzisiaj istniejących i wciąż koncertujących kapel. Więc może zmierzając powoli ku jej końcowi, kilka staroci. Na początek dla złagodzenia klimatu, bo faktycznie dużo dzisiaj punk rocka i hardcore punka. Trochę klasycznego reggae, zespół Ethiopians.

No i wracamy do mojej ulubionej odmiany punk rocka. Zespół Born to Lose, o którym niestety Sług zaginął ładnych kilka lat temu. A kiedy byłem 17-18-latkiem, święcili triumfy, grali duże trasy po całym świecie i grali naprawdę kawał dobrego amerykańskiego punk rocka. Born to Lose z im szlagierowym numerem Sweet Missouri.

Faktycznie dzisiaj mało rockabilly, psychobilly, więc może klasyka z pogranicza obu tych gatunków. Long Tall Texans.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki z Ziekłania i zapraszam na polskie jazzy. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu String Connection. Płyta nazywa się Workaholic i została wydana w roku 1982. String Connection to jedna z największych gwiazd polskich lat 80. jazzu w jazzie. Grając setki koncertów nie tylko w Polsce w tym okresie i nagrywając kilka świetnych albumów, ekipa Krzesimira Dębskiego, skrzypce, zdołała podbić serca wielu i nie tylko fanów jazzu. Rozpad zespołu w 1988 roku nie oznaczał jednak końca String Connection. W 1998 roku udało im się zagrać kilka koncertów, a w 2011 postanowili powrócić na dłuższą trasę koncertową, wydając w 2012 roku album koncertowy. Ich kompozycje są bardzo słuchalne. Mnóstwo pięknych, klasycznych melodii Dębskiego, mocna sekcja rytmiczna, świetny fortepian i saksofon. Wiele z tego można usłyszeć w utworze Bokra, pierwszym utworze z debiutanckiego ich albumu Workaholic, albumu, który za chwilę usłyszymy. Jest to mnóstwo dynamicznego, groove'owego grania, ale wciąż jest miejsce na spokojniejsze klimaty. Utwór zaczyna się i kończy orkiestrowym brzmieniem, wyciszonym na końcu, co jest dość nietypowe. Trzy takty sprawiają, że utwór wydaje się za krótki. Następnie pojawia się główny, porywający rytm, a następnie melodia grana wspólnie przez skrzypce i saksofon. Melodia przechodzi w ten sposób do kolejnej sekcji i po powtórzeniu głównego groove'u uspokaja nastrój. Piękna gra saksofonu. Ta spokojniejsza sekcja prowadzi do cyklu solówek. Solówki fortepianu, skrzypiec i saksofonu grane są na tym samym schemacie akordowym. 8 taktów, uruchamianym 4,5 raza dla każdego solo. Każdy instrument kończy swoją partię, osiągając akord fis-moll, po którym muzyka przechodzi w główny groove i melodię. Drugie i trzecie solo, skrzypce i saksofon, rozpoczynają się od uspokojenia muzyki na dwa obroty. Po solówkach powtarzany jest główny rytm i melodia jak na początku, wraz z kolejnym fragmentem aż do zakończenia. Krzysztof Ścierański jest uważany za jednego z najlepszych basistów w Polsce. Ktoś kiedyś nazwał go polskim Pastoriusem, ale jego styl znacznie różni się od słynnego Jacko. Ścierański, muzyk samouk, gra na basach progowych. Nie wiem, czy grał kiedyś na bezprogowych. Lubi takie rzeczy jak slapping czy harmoniczne i lubi używać efektów basowych, chorus, reverb, delay itd. Pierwszym dużym projektem, w który się zaangażował, było Laboratorium, polski zespół Jazz Fusion z lat 70. i 80., uważany przez wielu za najlepszy polski zespół Fusion. Przed String Connection Krzysztof grał w zespole Zbigniewa Namysłowskiego Air Condition, a po String Connection w wielu świetnych projektach, koncertach i solówkach. Moim zdaniem najważniejszy basista w polskim Fusion. Posłuchajcie tylko tego występu wspomnianego wcześniej Air Condition z Namysłowskim. Kilka słów wyjaśnienia odnośnie nazwy albumu String Connection. Jak zapewne zauważyliście, w języku angielskim nie ma takiego słowa jak workaholic. Workaholic to nie workaholic. Workaholic jest pytany przez workaholic, jest pisany przez A, a nie O w środku. Krzesimir Dębski wyjaśnił w jednym z wywiadów, że wymyślił to słowo w polskim jazzie. Panował wtedy trend na takie rzeczy. Chciał połączyć pracę z alkoholikiem, ponieważ uważał się za uzależnionego od pracy. Jeśli ktoś gra próby o 4 rano, jak Dębski we wczesnym okresie String Connection, powinien być moim zdaniem uznany za pracoholika. I nie wiedział, że istnieje już bardzo podobne słowo. Dlatego w tytule albumu jest literówka. Workaholic. Ale to dobrze, bo to ma taki smaczek. Oto utwory, które znajdują się na płycie. Bokra, Cantabile in H-Moll, Kill the Raven, Quasi String Waltz, Workaholic, Sekuch, Primary, Guten Dance. Posłuchajmy więc płyty zespołu String Connection, Workaholic, rok 1982.

Przestrzeń była półmroczna, ogromna. Kilka zaledwie kropel światła kapało od jednej i drugiej lampy naftowej. Pamiętam wtedy Adama. Posunął się zwolna naprzód. Jeden krok, drugi krok. Szedł w tę mroczną przestrzeń. Słyszałem na posadce jego kroki.

powoli i nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg pryczy. Na ich brzegach przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się z kolanami wysoko pod brodą.

słabym świetle kaganka twarz miał jakby ulaną z zielonego wosku. Wielkie oczy przerażone. Szedł od jednych do drugich. Słyszałem tylko ten krok dudniący w mroku ogrzewalni, jakby spadał z bardzo wysoka.

się za ciasne. Nie ma gdzie postawić stopy. Nie ma skrawka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ostatnich latach na obszarze Syberii zaczęły pojawiać się tajemnicze zapadliska. Badacze byli zaniepokojeni ogromnym kraterem, który nagle pojawił się na zachodniej Syberii w sierpniu 2020 roku. Symetryczna, olbrzymia dziura miała 20 metrów szerokości i 30 metrów głębokości. Przez pewien czas naukowcy nie byli pewni, co mogło spowodować jej powstanie. Jednakże badanie opublikowane w prasie branżowej przez zespół rosyjskich naukowców wyjaśniło tą zagadkę. Wynika z niego, że nagromadzenie metanu pod powierzchnią Ziemi eksplodowało, tworząc krater. Do zbadania krateru zostały użyte drony, a zebrany materiał obrazowy został następnie zrekonstruowany w modelu 3D, aby naukowcy mogli dokładnie przeanalizować jego strukturę. Badania te w połączeniu z wiedzą o gazach wydobywających się z regionalnych jezior, rzek i gleby doprowadziły do wniosku, że metan wypełnił jaskinie w lodzie, co spowodowało wzrost ciśnienia i eksplozję, prowadząc ostatecznie do powstania krateru. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z ociepleniem klimatu. Intensywne emisje gazów z wiecznej zmarzliny były obserwowane w rosyjskiej Arktyce, zwłaszcza na półwyspie Jamal i Gydan. Metan jest gazem cieplarnianym, który jest 84 razy bardziej potężny niż dwutlenek węgla w ocieplaniu Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat. Pewne obszary arktycznej wiecznej zmarzliny zaczęły rozmrażać się w miarę wzrostu globalnych temperatur. Warstwy gleby, które były wcześniej zamrożone, stają się na tyle ciepłe, że życie mikrobiologiczne budzi się w nich i rozkłada materię organiczną, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla i metanu.

prawdą jest, niechętnie patrzę w lustro. Czasami sam bym w mordę sobie dał. Tacy jak ja, za twarz idą za kratki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Wróciłem z leśnej jamy. Jest 16:30.

I pomyśleć, że jestem teraz świeży i czysty i mogę do was tutaj gadać i grać. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Troszeczkę jestem zawieszony, bo jednak patrzenie się w świecący mikrofon troszeczkę nie dodaje wigoru, a wręcz tym samym jakoś mnie spowalnia. Ale chciałbym wam powiedzieć, że to jest kolejny narcysta i jako tako będzie to troszeczkę taka wyprzedzająca rzeczywistość audycja z prostego względu, dlatego że nie będzie premier tego tygodnia, ale będzie za to przyszłego i to o tyle bardziej ciekawych, czy też o tyle bardziej, no powiedzmy, dobranych według pewnego klucza, że znajduję sobie dowolne premiery, które będą ukazywały się w tym czy owym tygodniu i wtedy jakoś robię tutaj wstępną selekcję i nagłaśniam to wszystko wam tutaj w soboty, czy też czasem w niedzielę, żebyście mogli szerzej się do tego, że tak powiem, ucha przystawić. No i jeśli chodzi o Proto Martyr, pewien zespół znany oczywiście wam wszystkim takim fanom mocnym postpunkowego łojenia, zaprasza nas do swojego hotelu Yusona pod Orłem. Oczywiście to nie do końca żył jest, tylko jastrząb jako symbol Stanów Zjednoczonych. Mianowicie jest sporo piosenek na nowej płycie Proto Martyr, w której to pojawiają się konteksty takie rasowe, ekonomiczne, takie dosyć apokaliptyczne troszeczkę, ale zarazem też mówiące wiele o naszej kondycji psychicznej, jeśli chodzi o polaryzację i różne z tym związane takie, no już stygmatyzujące rzeczy. To teraz będzie singiel zapowiadający to wszystko, czyli Sounds We Cannot Hear.

Na tejże okładce samego albumu Hotel Yusona można jednak zobaczyć samego jastrzębia niż orła, ale to jest taki mały cymes, który wrzuciłem przypadkiem, nie wiedząc o tym, co ja mówię. Wokalista Joe Casey i bębniarz Alex Leonard, Scott Davison grający na basie oraz gitarzysta, multiinstrumentalista oraz współproducent Greg Ashey to skład pochodzący z Detroit. Proto Martyr, to ich pełna płyta, będzie dopiero gdzieś tak w przyszłym tygodniu obecna. Mam nadzieję, że też u mnie w narcyście szersze fragmenty się znajdą. Na razie to jest tylko mały, dosyć kwiatek do kożucha, jeśli chodzi o samą twórczość Proto Martyr. A teraz będę miał premierę, która będzie ukazywała się dopiero w październiku, czyli HM Limited. Taki dosyć krótki, powiedziałbym czteroliterowy tytuł albumu ma. Mianowicie chodzi o Thanks. Troszeczkę brzmi jak Tank, którego swego czasu Idols wypuściło. Oni akurat nie, jeśli chodzi o ten, że zespół H Limited, no kojarzą mi się bardziej z takimi dosyć zasłyszanymi poniekąd różnego rodzaju brzmieniami od Niny Simon, po też Oasis i parę innych tego typu, no, że tak powiem, inspiracji było wcielonych na ich ostatnim albumie. No to teraz będzie powrót do tego, czego najbardziej byśmy się od nich spodziewali, czyli takiego matrockowego grania, którego najbardziej rozumiem, czy też takiego świerostwa typowo punkującego. I use it to ride in limousines przed wami.

Zaraz, to miało być 4 litery, ten Fangs? Nie, to było 5 liter. Boże, zapomniałem, że jednak Age Limited to 5-literowa nazwa, a to jednak nie jest do końca 4-literowa. Boże, Adaś, zacznij myśleć. Adaś, zacznij myśleć. Miejmy nadzieję, że zacznę. Nowy album Age Limited dopiero w październiku. Miejmy nadzieję, że do tego czasu sobie przypomnę, że to jednak nie 4, a 5 liter. No, mam problem z matematyką, wiecie o tym doskonale. Więc nie będę się tutaj dąsał nad tym wszystkim, tylko zaraz wam wyemituję coś bardzo ciekawego, coś co moim zdaniem powinno powstać w 1996 roku, a powstało w 2026, gdyż jak posłuchacie zupełnie nowego utworu formacji The War on Drugs, to dowiecie się doskonale, że jednak muzyka rotem z lat 90. może powstawać także i w XXI wieku. Co jest naprawdę coś niebywałego, coś naprawdę niebywałym i zarazem czymś pięknym. No bo zresztą posłuchajcie Who's That i przekonajcie się, że warto, naprawdę warto posłuchać.

Przyznam się, że miałem tak samo z Real Estate, który wydał kiedyś singiel Water Underground i podejrzewałem, że ta piosenka mogłaby powstać w latach 90., ale nie, jednak powstała w 2024, więc jednak o tyle jest zaciekawiające to, że w latach 90. na pewno takich brzmień byłoby mnóstwo, ale jednak ten utwór, jak na obecne czasy, mocne 10 na 10. To był The War on Drugs, a teraz będzie mój ulubiony artysta, którego rzadko gram u siebie w Narcyzie, a powinien on często się jednak pojawiać. M.F. Tomlinson od ostatniego albumu, który wypuścił rok temu, minęło trochę czasu, aż w końcu postanowił wydać coś zupełnie bardzo ciekawego. Heaven is Other People to tak nosi właśnie tytuł jego epka, z której to wyciągnąłem dla was taki malutki rodzyneczek od samego speca takich, powiedzmy, folkowych brzmień londyńskich, oczywiście, miejsko-londyńskich, jakim jest oczywiście Now I'm Free.

It must be something to do with you, Blinky.

0: I'm just kicking up dust with all the grace and decorum of a reversing dump truck with no tires on. Jane. But now I'm free.
1: MF Tomlinson, jak zwykle w formie. Heaven is Other People to epka, która ukazała się dokładnie przed miesiącem, ale jednak postanowiłem wam wyjąć mały kawałek z tegoż pięknego, że tak powiem, krótkometrażowego tworu samego młodzieńca mieszkającego w Londynie, na przedmieściach Londynu, więc można byłoby powiedzieć, że jednak trafił tu w moje gusta po raz kolejny. Teraz będzie, skoro to jest nazwa, że tak powiem, playlisty, którą ułożyłem dla was na dzisiejszy program, zatytułowana Fajnistyczny Fuzzing. Naprawdę tak nazwałem swoją playlistę, więc będzie trochę szumu, tak jak zwykle to bywa. Jeśli chodzi o taki fajnistyczny fuzzing, no to będzie tego żywy przykład w postaci Uncle Acid i And the Dead Beats. And Dead Beats, chciałem powiedzieć oczywiście, który wypuszcza zupełnie nową płytę. Brytyjska formacja, która doskonale wie, jak rzępolić, i chłopcy na pewno doskonale o tym wiedzą, czego będzie dowodem przydługi, zresztą prawie trwający 7 minut utwór House by the Grave.

Nie chcę tu uprawiać daleko idących banałów, ale wydaje mi się, że Uncle Acid i Dead Beats mogliby doskonale jednak się nadawać dla fanów Black Sabbath albo i może nawet Deep Purple. No bo skoro takie brzmienia są mocno osiekające latami 60., no to jednak no warto byłoby sobie, że tak powiem, porównać, co Sabaci nagrywali na pierwszych płytach, a co tym samym Uncle Acid ma zamiar wypuścić no, już wkrótce, czy nawet lata dzień, już w miarę możliwości, żeby to było bardziej takie doskonale, że tak powiem, przypieczętowane do takiego bardziej stonerowego grania, które nawiązuje do tych lat świetności samego gatunku. No, Ozzy by się ucieszył. A wy? To jest taka malutka autoreklama samego zespołu, a teraz będzie taka malutka autoreklama pewnego zespołu, którego możecie znać tylko z dwóch albo i nawet trzech hitów, doskonale mówiąc, bo to szwedzka grupa Europe, która oczywiście jest znana z młoconego przez wszystkie stacje radiowe jednego i tego samego utworu Arena Rockowego, a takich, że tak powiem, doskonałości będą mieli wkrótce więcej, czy nawet teraz, ze względu na to, że ukazuje się ich nowa płyta, z której wywodzi się dosyć świeżo wydany ostatnio singiel The Cult of Ignorance.

Come This Madness. Jezu, zapomniałem włączyć mikrofonu. To jednak nowa propozycja zespołu Europe, który wydaje zupełnie nową płytę. I doskonale wiecie, że jednak umiem wyciągać takie, że tak powiem, nowinki ze starych wygów rocka, którymi się jakoś świat za bardzo nie interesuje. A płyta jest doskonała, to znaczy będzie doskonała, jeśli ją przesłuchacie. Bo Walk the Earth, które ostatnio słyszałem wiele lat temu, to jednak powrót do tej formy, której jednak no rzadko kto ją zauważa i wydaje mi się, że jednak zespół, czy nawet sami starsi panowie ze Szwecji mają jeszcze dużo w tym temacie do powiedzenia. No i warto, naprawdę warto. To teraz będzie o pewnym zespole, którym no mało kto go słyszał, ale w latach 90. na Wyspach Brytyjskich był jakoś znany, czyli Jesus Jones. Jeśli ktoś w ogóle się na nich natknął, to wie o tym doskonale, że to brzmienie jest typowo dosyć no, archaiczne, ale zarazem takie dance'owo-alternatywne, więc oni mają zamiar wypuścić zupełnie nową płytę i z tego co wiem, tenże flavor, czy nawet posmak, jeśli musimy używać spolszczonych nazw, w nich pozostał All Falls to Me, teraz sobie zabrzmi.

No czuć posmak takiego naprawdę tanecznego grania, ale jednak no Jesus Jones miał lepsze, że tak powiem, rzeczy prosto z albumu Pervert, którego kiedyś powinienem go zagrać, ale no jeśli się znajdzie na to odpowiednia chwila. Tymczasem słuchać warto ich nowego albumu, który się chyba właśnie ukazał. Teraz będzie smutna rocznica w związku z tym, że w piątek świętowaliśmy 56. rocznicę śmierci Jimiego Hendrixa, którego, no można by powiedzieć, los naznaczył wieloma, że tak powiem, cierpieniami związanymi z narkotykami, czy też no z tym, że jednak no za bardzo nie chciał pozostawiać po sobie nic więcej niż tylko parę nagrań, czy też ten żywiołowy, charyzmatyczny wydźwięk, który wydawał się z jego gitary, jak i też jego głosu. No i trudno w ogóle też sobie nie przypomnieć jego sylwetki teraz, ze względu na to, że zabrzmi jeden z jego chyba najbardziej znanych klasyków.

ulubiony utwór wszystkich kierowców, czyli Crosstown Traffic. Jimi Hendrix we własnej osobie. Trudno oczywiście o nim nie zapomnieć, jak i też o jego muzyce. No, doskonale chyba wiedzą o tym wszyscy gitarzyści, którzy we Wrocławiu co roku czczą jego pamięć gitarowym rekordem. Bitym oczywiście przez tysiące gitarzystów z całej Polski, jak i też świata. No to zatem powinienem chyba z tego miejsca także pozdrowić wszystkich panów Hendrixa, którzy też się na takie tego typu imprezy wybierają. No i też Leszka Cichońskiego, bo czemuż by nie. To teraz będzie oczywiście coś wyjątkowego, bo grupa Beach House mianowicie wymyśliła sobie bardzo ciekawy projekt w związku z 50. rocznicą powstania pewnego albumu Music and Dreams autorstwa niejakiego Roberta Lestera Folsoma, który no zasłynął tym, że tworzył bardzo ciekawe piosenki, dosyć ambientowe i też takie bardziej uspokajające. No, stał się popularny dopiero po latach, kiedy zostało wznowione, że tak powiem, drugie czy nawet trzecie wydanie samego jego albumu, aż w końcu w wersji zremasterowanej prawdopodobnie ma się ukazać po raz kolejny ta płyta. No i sygnuje oczywiście ją zagrane przez samą, no powiedzmy, córkę słynnego no, Michela Legranda, Wiktorią chyba prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, jak i też jego swojego przyjaciela z zespołu. Ten oto utwór, który no można byłoby powiedzieć, że jest hołdem dla samego Folsoma jako naprawdę umiejętnego

naprawdę piękne, że aż trudno się zadziwić w tym wszystkim bez dłuższego przesłuchania, ale sama Wiktoria doskonale, że tak powiem, to zrobiła, oddając hołd samemu Robertowi Folsomowi jako naprawdę dobremu artyście. To cóż, dziękuję wam za to, że wysłuchaliście tą audycję do końca i chcieliście być ze mną, to tak, żeby gdzieś tak jeszcze sobie pograć pod koniec, to przypomniało mi się, że jednak pewien słynny album zespołu Pearl Jam Lightning Bolt będzie miał w październiku swoją rocznicę, więc z tego powodu no dosyć przygłukawe, ale dosyć wam znane chyba wszystkim Sirens musi zabrzmieć, bo wiadomo, takie rzeczy występują same po sobie, że jednak jak wpadam na trop pewnego utworu, no to muszę go zagrać, koniecznie muszę. A tam pachołek, trzymajcie się, do usłyszenia, bajów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Bilet do kina. Dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę dźwiękową z filmu Spawn. Płyta nazywa się tak samo Spawn. Wydana została w roku 1997. Nigdy nie widziałem filmu Spawn, ale jak to było w tamtych czasach powszechne, oryginalna ścieżka dźwiękowa okazała się czymś więcej niż tylko elementem filmu i tak trafiła do mojej, nie tylko mojej kolekcji. Wyróżnia się nawet teraz dzięki unikalnemu podejściu. W przypadku Spawn The Album producenci namówili różne zespoły rocka alternatywnego do współpracy z muzykami elektronicznymi, aby stworzyć nowe utwory. Zawsze byłem fanem rocka z dominującymi klawiszami i innymi instrumentami elektronicznymi, więc ten album miał dla mnie szczególny urok, a efekty, choć mieszane, są niezapomniane. Chociaż te utwory są reklamowane jako wspólne, wiele z nich faworyzuje jednego artystę kosztem drugiego. W rzeczywistości wiele z nich to po prostu remiksy lub ponowne nagrania istniejącego utworu. Na szczęście inni łączą te dwa style w bardziej płynny sposób i to właśnie w tych momentach album jest niewątpliwie najlepszy. Filter dodaje wokal i gitary do świetnego już Trip Like I Do, tworząc w ten sposób swój własny utwór uzupełniony chwytliwym refrenem. The Prodigy i Tom Morello również znakomicie współpracują przy utworze One Man Army, który wyróżnia się jako jeden z najlepszych momentów Morello jako mistrza efektów. Inne przykłady udanej kolaboracji obejmują utwory z udziałem Incubusa i Grey Boya, Marilyn Mansona i Sneaker Pimps oraz Bedhole Surfers i Mobiego. Choć te utwory są naprawdę świetne, nie wszystko tutaj działa. Na przykład myślę, że Stabbing Westward lepiej poradził sobie z utworem Torn Apart, który przerobili na swój kolejny album Darkest Days. Stabbing Westward byli już znani z wykorzystywania elektroniki, a Josh Wink po prostu nie ma tu wiele do roboty. To trochę bałagan. Niektóre inne utwory również nie do końca działają i ostatecznie okazują się nijakie, jak te z udziałem Silverchair i Vitro, czy Monsoon i 808 State. Lubię tych artystów, ale materiał po prostu nie układa się w logiczną ani satysfakcjonującą całość. W remiksie For Whom the Bell Tolls Metallica jest też jeden absolutnie okropny utwór. Słyszałem inne utwory DJ-a Spookiego, które nie były aż tak złe, ale ten remiks naprawdę mnie razi. Jako eksperyment rezultaty Spawn The Album są intrygujące, ale skrajnie niespójne. Ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że podoba mi się, ale nasuwa się słowo nowość. Jak w przypadku wielu ścieżek dźwiękowych z tamtej epoki, odbiór będzie różny w zależności od tego, jak bardzo lubisz artystów, ale jeśli lubisz większość z nich, warto rzucić okiem. A ciągły motyw współpracy różnych artystów sprawia, że jest bardziej spójny niż większość ścieżek dźwiękowych z różnymi artystami. Co tam mamy do wysłuchania? Can't You Trip Like I Do, Filter i The Crystal Method. Potem Long Hard Road Out of Hell, Marilyn Manson i Sneaker Pimps. Satan, Orbital i Kirk Hammett. Kick the PA, Korn i The Dust Brothers. Teeny Rubber Band, Butthole Surfers i Moby. For Whom the Bell Tolls, The Irony of It All, Metallica i DJ Spooky. Torn Apart, Stabbing Westward i Wink, Josh Wink. Skin Up, Pin Up, Monsoon i 808 State. One Man Army, Prodigy razem z Tomem Morello. Spawn, Silverchair i Vitro. T4 Strain, Henry Rollins i Goldie. Familiar, Incubus i DJ Greyboy. No Remorse, I Wanna Die, Slayer i Atari Teenage Riot. I na koniec The Plane Scrapped Its Belly on a Sooty Yellow Moon, Soul Cain i Ronnie Size. Spawn, ścieżka dźwiękowa z filmu o tym samym tytule, rok 1997.

You never told me why. You never gave me a reason.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wulkan Peretolhina. Jest to młody, wygasły wulkan położony w Dolinie Wulkanów w rejonie Okińsk w Buriacji w górach wschodniego Sajanu. Jest jednym z wielu wulkanów w tym regionie, ale wyróżnia się swoją historią i charakterystyczną budową. Wulkan ma formę ogromnego stożka o wysokości 2050 metrów nad poziomem morza. Jego podstawa znajduje się na wysokości 1970 metrów. Krater wulkanu ma głębokość 30 metrów i średnicę około 140 metrów. Na dnie krateru znajduje się niewielkie, chłodne jezioro o średnicy około 10 metrów. Woda w jeziorze jest bogata w różne organizmy, od rzadkich gatunków bakterii po małe ryby i skorupiaki. Wulkan jest zbudowany głównie z andezytów i bazaltów, ale można tam również znaleźć wulkaniczny popiół i pył. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zbocza wulkanu są porośnięte roślinnością. Na zboczach rosną trawy, krzewy, a także wysokie drzewa, takie jak sosny, świerki i jodły, które rosną pod kątem około 30 stopni. Drzewa te dobrze zakorzeniły się nie tylko na zewnętrznych zboczach wulkanu, ale także w jego wnętrzu. Wulkan został nazwany na cześć irkuckiego badacza, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w pobliżu wulkanu. Nikt do tej pory nie jest w stanie ustalić dokładnej przyczyny jego zaginięcia. Chociaż wulkan jest znany głównie ze względu na swoją imponującą budowę i tajemniczą historię związaną z nazwą, jest również ważnym miejscem dla naukowców badających geologię i wulkanologię regionu wschodniego Sajanu.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, o, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto. Będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym. Będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu. Mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzanie przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

0: piękna nacja, zaś najgorsza jest Słowacja.
1: Zimy nie ma, za to suszę, suszą moją polską duszę. Duża Polska ważna przecie, najbardziej

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. W historii znane jest co najmniej kilka wyczynów różnych śmiałków z całego świata, którzy podejmują się bicia rekordów właśnie w bee birdingu. Warto tutaj wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 roku, kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek. Jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że użądlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź, powiedział w wywiadzie. Jednak w tym punkcie warto też wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym świecie wszystko jest proste. Aby zrozumieć, co znajduje się przed nami, wystarczy na to spojrzeć. Chcemy wiedzieć, z czego wykonane jest krzesło. Dotykamy go. Zastanawiamy się, gdzie płynie rzeka. Patrzymy. Wszystko jest proste, dopóki nie zetkniemy się z fizyką kwantową. Wyobraź sobie zjawisko, o którym naukowcy mówią.

0: ją od 100 lat. Superpozycja. Dzieje się tak, gdy cząstka, czy to elektron, czy foton, nie znajduje się w jednym konkretnym miejscu, ale w kilku stanach jednocześnie. To tak, jakby lecąca moneta była jednocześnie orłem i reszką, dopóki jej nie złapiesz. Jednak gdy tylko spróbujesz zmierzyć tę kwantową monetę, cud znika. Superpozycja się załamuje, natura dokonuje wyboru, a my widzimy tylko jeden wynik. To tak, jakby sam wszechświat nie chciał, abyśmy zaglądali do jego tajemnic. Ale chwileczkę. Okazuje się, że nigdy nie dowiemy się, jak to wszystko naprawdę działa. W końcu sam akt pomiaru zmienia rzeczywistość. Okazuje się, że gdy tylko spojrzymy, obraz świata jest już zniekształcony. Na tym polega główny paradoks. Skąd możemy cokolwiek wiedzieć o świecie kwantowym, skoro każdy pomiar niszczy to, co chcemy zmierzyć? Gdzie tu jest logika i co jest nie tak z tym obrazem? Przeanalizujmy to krok po kroku. W świecie, który znamy, rzeczy mają pewność. Kot albo siedzi na parapecie, albo chowa się pod sofą. Moneta albo wylądowała orłem, albo reszką. Ale świat kwantowy jest zupełnie inny. Superpozycja to stan, w którym obiekty kwantowe nie znajdują się tylko w jednym z możliwych stanów, ale we wszystkich jednocześnie. Elektron jest tu i tam. Foton przeszedł przez jedną szczelinę i przez drugą. Kot Schrödingera jest zarówno żywy, jak i martwy. Chociaż, przyznajmy, biedny kot został już wykorzystany w wielu wyjaśnieniach, nadal doskonale ilustruje tę kwestię. Fizycy opisują to za pomocą pięknych równań, funkcji falowych. Funkcje te w pewien sposób rozkładają prawdopodobieństwo lokalizacji cząstki i jej stanu. Dopóki nie ingerujemy, dopóki nie próbujemy patrzeć, cząstka żyje w tym wielowariantowym świecie, w którym wszystkie prawdopodobieństwa są rzeczywiste. To więcej niż absurd. Najbardziej uderzające jest jednak to, że nie jest to tylko teoria na papierze. Zostało to potwierdzone eksperymentami, w których naukowcy wysyłają pojedyncze elektrony lub fotony przez specjalne urządzenia, takie jak układ z podwójną szczeliną, i znajdują ślady, jakby cząstka faktycznie przeszła przez obie ścieżki w tym samym czasie. Eksperymenty te są powtarzane wielokrotnie, a wynik jest za każdym razem taki sam. Świat kwantowy nie działa według naszych zasad. I tu pojawia się główna porażka poznawcza. My, istoty przyzwyczajone do jasności i pewności, musimy zaakceptować fakt, że na poziomie fundamentalnym wszystko istnieje w stanie rozproszenia. Cząstka nie wybiera miejsca, w którym się znajdzie, dopóki sam akt pomiaru nie zmusi jej do podjęcia decyzji. A wiecie, co to oznacza? Dopóki nie spojrzymy, świat jest nieskończonym polem możliwości. Jednak gdy tylko spojrzymy, superpozycja ulega załamaniu i pozostaje nam tylko jeden fakt. Wszystko inne znika jak sen o świcie. Wiemy już, że cząstki mogą znajdować się w superpozycji, w kilku stanach jednocześnie. Dopóki ich nie dotykamy, wszystko jest możliwe. Ale gdy tylko próbujemy dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajduje się ta podstępna cząstka, dzieje się coś, co fizycy nazywają załamaniem funkcji falowej. Mówiąc prościej, natura wydaje się tracić cierpliwość. Dobrze, chcesz wiedzieć, proszę bardzo. I wybiera jeden konkretny wynik. Wszystkie inne opcje znikają jak miraż. Było wiele możliwości. Pozostaje tylko jedna surowa rzeczywistość. Ale dlaczego tak się dzieje? W świecie klasycznym pomiar polega po prostu na uzyskaniu informacji. Spojrzałeś na stół, nie zniknął. Zmierzyłeś temperaturę, termometr nie zepsuł pogody. Ale w świecie kwantowym sam pomiar zakłóca system. I to nie tylko nieznacznie, ale zasadniczo zmieniając jego stan. W istocie akt obserwacji staje się częścią procesu, który określa, który z wielu potencjalnych światów się zmaterializuje. I nie jest to dziwactwo instrumentów. Nie jest to techniczna niedoskonałość. Jest to zasada wbudowana w strukturę rzeczywistości. Einstein jednak, delikatnie mówiąc, był bezsilny wobec takiej idei. Powiedział: księżyc istnieje, nawet jeśli na niego nie patrzę. Ale fizyka kwantowa mówi: być może działa to w przypadku księżyca, ale nie w przypadku elektronu. Najbardziej szalone jest to, że potwierdza to praktyka. Kiedy naukowcy przeprowadzają eksperymenty, takie jak eksperyment z podwójną szczeliną z detektorami, sam fakt ustawienia obserwacji niszczy wzór interferencji. Cząstka nie zachowuje się już jak fala. Wybiera konkretną ścieżkę. Pomiar dosłownie zabija superpozycję. To tak, jakby magik na scenie pokazywał wszystkie swoje sztuczki naraz, dopóki nie podejdziesz bliżej. I nagle wszystko znika, pozostaje tylko jedna sztuczka, a reszta wyparowuje. Dlatego pomiar w świecie kwantowym to nie tylko spojrzenie, ale akt uczestnictwa. Nie tylko obserwujemy rzeczywistość, ale ją kształtujemy. Okazuje się, że jest to swego rodzaju błędne koło. Aby dowiedzieć się czegoś o świecie kwantowym, musimy go zmierzyć. Ale sam pomiar niszczy to, co chcemy badać. Być może doszliśmy tu do najciekawszej części całej tej kwantowej zagadki. Cząstka znajduje się jednocześnie we wszystkich możliwych stanach superpozycji. To jest jasne. Ale gdy tylko chcemy to sprawdzić, superpozycja znika, jak liść, który spontanicznie się zapala, gdy tylko go podniesiesz. I tu pojawia się główny haczyk. Jeśli pomiar niszczy stan kwantowy, to skąd wzięła się cała wiedza, która jest teraz dumnie prezentowana w podręcznikach? Skąd naukowcy wiedzą, że superpozycja istnieje? Na czym opierają się wszystkie te teorie kwantowe, skoro sama istota ulega zniszczeniu podczas badania? Brzmi to prawie jak starożytna zagadka. Jak można złapać cień, skoro znika on w świetle latarni? I właśnie w tym momencie fizyka kwantowa zaczyna być zarówno kochana, jak i nienawidzona. Przebiegłe, niemal szpiegowskie schematy pomiarowe. W rzeczywistości fizycy nigdy nie łapią pojedynczej cząstki w superpozycji, ponieważ niestety pojedynczy akt pomiaru rzeczywiście niszczy tę delikatną wielość. Ale naukowcy nauczyli się postępować inaczej. Zbierają statystyki. Oto analogia z życia codziennego. Powiedzmy, że chcesz zrozumieć atmosferę innej planety. Ale za każdym razem, gdy sonda leci tam, atmosfera znika. Ale co, jeśli wyślesz 1000 sond, z których każda za każdym razem widzi coś nieco innego? I tylko sumując te fragmenty, można zbudować kompletny obraz. Sytuacja wygląda mniej więcej tak samo w świecie kwantowym. Fizycy przeprowadzają tysiące i miliony powtarzanych eksperymentów. Porównują wyniki i analizują ogólny obraz statystyczny. I to właśnie na podstawie tych rozproszonych fragmentów budujemy zrozumienie, że superpozycja nie jest fantazją, ale bardzo realną rzeczywistością. Ale to nie wszystko. Istnieją bardziej wyrafinowane metody, takie jak słabe pomiary, które omówimy później. Z ich pomocą można, jakby podsłuchując za zamkniętymi drzwiami, wydobyć pewne informacje bez niszczenia całej struktury kwantowej. Rezultatem jest niesamowita dwoistość. Nie możemy bezpośrednio zobaczyć superpozycji w jej czystej postaci, ale dzięki śladom, pośrednim dowodom i pomysłowym eksperymentom stopniowo układamy mozaikę świata kwantowego. W pewnym sensie przypomina to pracę detektywa, który nigdy nie widział przestępcy, ale na podstawie śladów, wskazówek i zeznań osób z otoczenia rekonstruuje obraz zdarzenia. I tu mamy wrażenie, że sama rzeczywistość prowadzi z nami subtelną grę, pokazując nam wynik, ale ukrywając proces. Kwantowe sztuczki naukowców. Jak mierzą to, czego teoretycznie nie da się zmierzyć? Pierwsza technika na pierwszy rzut oka wydaje się nudna, ale jest niezwykle skuteczna. Naukowcy rozumieją, że pojedynczy pomiar niszczy superpozycję, ale jeśli przeprowadzi się miliony identycznych eksperymentów, obraz zaczyna się samoczynnie wyłaniać. Wyobraź sobie, że rzucasz kwantową monetą 1000 razy. Za każdym razem wynik jest losowy. Albo orzeł, albo reszka. Ale kiedy zsumujesz wszystkie rzuty, staje się jasne, że przed pomiarem moneta znajdowała się w stanie dualnym. W ten sposób potwierdza się istnienie superpozycji, nie bezpośrednio, ale poprzez ślady statystyczne. Wspomniałem już wcześniej o tej metodzie. Zachowanie elektronów i fotonów jest również badane w słynnym eksperymencie z podwójną szczeliną. Cząstki przelatują przez barierę pojedynczo, a na ekranie powoli pojawia się obraz interferencji. Jest to wymowny ślad ich kwantowej dualności. Kolejną sztuczką jest interferencja lub, mówiąc prościej, przeplatanie się fal możliwych stanów. Kiedy cząstka istnieje w superpozycji, jej funkcja falowa wydaje się nakładać na siebie, tworząc dziwaczne wzory. Jeśli superpozycja istnieje, widzimy charakterystyczne prążki interferencyjne. Jeśli nie istnieje, wzór znika. W ten sposób naukowcy nie widzą superpozycji bezpośrednio, ale zauważają jej pośredni wpływ na rzeczywistość. Ale to dopiero początek. Najbardziej zaawansowane laboratoria na świecie nauczyły się robić coś, co brzmi prawie jak science fiction. Rekonstruować stany kwantowe. Proces ten nazywa się tomografią kwantową. Pomysł jest prosty. Wielokrotne pomiary pod różnymi kątami i w różnych warunkach pozwalają naukowcom odtworzyć pełny obraz stanu kwantowego, tak jakby wykonywali skan MRI cząstek. I pomimo faktu, że każdy indywidualny pomiar coś niszczy, zagregowane dane mogą być wykorzystane do przywrócenia tego, co wydawało się wymykać. Jednak prawdziwą sztuczką kwantową są tak zwane pomiary słabe. Ich istotą jest uzyskanie minimalnych informacji o cząstce bez całkowitego zniszczenia jej stanu kwantowego. Mówiąc prościej, jest to tak, jakbyś chciał wiedzieć, czy w pokoju jest ktoś, ale zamiast otwierać drzwi, co z pewnością wystraszyłoby gościa, uważnie nasłuchujesz dźwięków dochodzących zza ściany. Słabe pomiary dostarczają naukowcom informacji o stanie systemu. Jeśli starannie i konsekwentnie zbierasz takie informacje, możesz zbudować obraz świata kwantowego bez niszczenia jego delikatnej struktury. Nie możemy oczywiście zapominać o splątaniu kwantowym, kiedy to dwie cząstki są połączone w taki sposób, że zmiana w jednej z nich natychmiast wpływa na drugą, niezależnie od odległości między nimi. To połączenie pozwala naukowcom wyciągać wnioski na temat stanu systemu, nawet bez bezpośredniego dotykania jego poszczególnych elementów. Splątanie jest prawdziwym obejściem zakazu twardych pomiarów. Jednak bez względu na to, ile sztuczek wymyślą naukowcy, fakt pozostaje faktem. Zawsze patrzymy na konsekwencje, odbicia i wskazówki. Bezpośredni, szczery pomiar zawsze niszczy to, co chcieliśmy zachować. A jednak to dzięki tym sztuczkom ludzkość była w stanie zbudować komputery kwantowe, systemy szyfrowania i nowe fundamentalne teorie. Czy możemy powiedzieć, że podbiliśmy naturę? Jeszcze nie. Ale przynajmniej nauczyliśmy się grać według jej absurdalnych, ale uroczo wyrafinowanych zasad. A co, jeśli nikt niczego nie niszczy? Ta idea jest po prostu szalona. Widzimy zanik superpozycji, kiedy dokonujemy pomiaru, ale tylko dlatego, że pozostajemy w jednej wersji rzeczywistości, podczas gdy wszystkie inne wersje nadal istnieją w innych światach. Jest to słynna i przerażająco logiczna teoria wielu światów autorstwa Hugh Everetta. Koncepcja ta pojawiła się w 1957 roku, kiedy to młody fizyk Hugh Everett zaproponował alternatywę dla idei załamania funkcji falowej. Według jego wersji pomiar nie jest wcale załamaniem stanu kwantowego. Jest to moment, w którym wszechświat rozgałęzia się, że tak powiem. Zmierzyłeś cząstkę i natychmiast pojawiło się kilka kopii rzeczywistości. Jedna cząstka znalazła się tutaj, druga tam, a trzecia podążyła za trzecim scenariuszem. A ty, jako obserwator, pozostajesz tylko w jednej z tych wersji. Wszystkie pozostałe nadal istnieją, ale ty ich już nie widzisz. To tak, jakbyś doszedł do rozdroża, skręcił w prawo, ale to nie oznacza, że lewa ścieżka zniknęła. Po prostu nią nie idziesz. Jest to całkiem logiczne. W ramach tej teorii superpozycja pozostaje nienaruszona i nie ulega zmianie. Nie zapada się, po prostu dzieli się na różne światy. Każdy wynik jest prawdziwy, każdy rezultat zostaje zrealizowany, ale obserwator pozostaje tylko w jednym z nich. Z tego punktu widzenia pomiar przestaje być aktem destrukcyjnym. Jest po prostu sposobem na określenie, w której z wielu opcji się znalazłeś. Jest to eleganckie, może nawet szalone, i rozwiązuje prawie wszystkie logiczne błędy mechaniki kwantowej. Ale jeśli teoria Everetta jest poprawna, to w tej chwili istnieje niezliczona ilość wersji ciebie. I za każdym razem, gdy dochodzi do zdarzenia kwantowego, na przykład elektron wybiera, przez którą szczelinę przejdzie, wszechświat rozgałęzia się w nieskończoność. Bez końca. Bez zatrzymania. Ta idea wywraca do góry nogami samą koncepcję rzeczywistości. Jeśli każdy możliwy wynik ma miejsce gdzieś, to co w ogóle oznacza teraźniejszość i rzeczywistość? Nauka na razie milczy, ale niektóre eksperymenty dają do myślenia. Teoria wielu światów brzmi pięknie, ale jest w niej pewien niuans. Jak dotąd nie ma prawie żadnych jasnych sposobów, aby przetestować ją eksperymentalnie. Chociaż niektóre zjawiska kwantowe, takie jak splątanie lub opóźniony wybór, są tak dziwne, że na ich tle idea wielości światów nie wydaje się tak absurdalna. Istnieją hipotezy, że w przyszłości z pomocą komputerów kwantowych lub nowych form eksperymentów interferencyjnych naukowcy będą w stanie pośrednio potwierdzić lub obalić rozgałęzienie rzeczywistości. Jednak jak dotąd jest to niestety bardziej filozofia niż rygorystyczna fizyka. A jeśli Everett ma rację, żyjemy w wiecznym kalejdoskopie wszechświatów, a wtedy wszystkie nasze obawy dotyczące zniszczenia superpozycji w wyniku pomiaru zamieniają się w nieporozumienie. Superpozycja pozostaje nienaruszona. Po prostu my, małe, ograniczone istoty, widzimy tylko jeden fragment nieskończonego zbioru światów. W pewnym sensie jest to pocieszające, a w innym doprowadza do szału. Jednak główna teoria wielu światów po raz kolejny pokazuje, że fizyka kwantowa to nie tylko nudne wzory. To prawdziwy policzek dla zdrowego rozsądku. Czy więc superpozycja ulega załamaniu? Być może dla nas tak, ale dla wszechświata nigdy. Zaczynamy od próby zmierzenia cząstki. Okazuje się, że pomiar niszczy superpozycję, że może istnieć nieskończona liczba światów. Na tym tle pojawia się jeszcze dziwniejsza, ale przerażająco logiczna myśl. A co jeśli w ogóle nie ma cząstek? Może wszystko, co widzimy, to informacja? Brzmi to jak filozofia, ale współczesna fizyka coraz bardziej popycha nas w kierunku tego wniosku. W ostatnich dziesięcioleciach coraz popularniejsza staje się idea informacyjnego pochodzenia wszechświata. Jej znaczenie jest tak proste jak tabliczka mnożenia, a jednocześnie tak szalone jak załamanie kwantowe. Materia, energia, przestrzeń, a nawet sam czas nie są rzeczami fundamentalnymi. Są one pochodnymi, a podstawą są informacje, bity, stany kwantowe, zera i jedynki na najgłębszym poziomie. Koncepcja ta jest aktywnie rozwijana w pracach związanych z informatyką kwantową, a także zasadami holografii i teorią informacji kwantowej. Jeśli przyjmiemy ten punkt widzenia, staje się oczywiste, dlaczego pomiar niszczy superpozycję. W końcu w istocie nie jest to niepewny stan fizyczny, a jedynie niekompletna informacja, jaką dysponujemy na temat systemu. Z tego punktu widzenia pomiar nie jest mistyczną interwencją, ale banalnym wyjaśnieniem danych. To tak, jakby odświeżyć stronę internetową i uzyskać nową, konkretną wersję informacji. Przed pomiarem mamy do czynienia z prawdopodobieństwami i niepewnością, ponieważ nasze informacje o systemie są niekompletne. Po pomiarze informacje są uzupełniane. System daje nam konkretny wynik. To jak uniwersalna wyszukiwarka Google. Rzeczywistość nie znika. Po prostu przestajemy być w niewiedzy. To wyjaśnia zarówno zanik superpozycji, jak i dziwactwa obserwacji. W końcu w informacyjnym obrazie świata sama rzeczywistość fizyczna jest drugorzędna. Pierwszorzędne są informacje o niej. Aby uniknąć nieuzasadnionych wniosków, rozważmy prosty przykład z życia codziennego. Załóżmy, że w czarnym pudełku znajduje się moneta. Dopóki nie zajrzysz do środka, jest ona jednocześnie orłem i reszką. Nie dzieje się tak dlatego, że moneta w magiczny sposób istnieje w dwóch stanach, ale dlatego, że twoje informacje na jej temat są niekompletne. Teraz przenieś to na poziom kwantowy. Tylko że tutaj nie mówimy o banalnej niewiedzy, ale o fundamentalnej niepewności wbudowanej w samą strukturę świata. Pomiar jest jak otwarcie pudełka. Tylko że tutaj odkrycie zmienia strukturę samego systemu. Koncepcja ta jest aktywnie rozwijana przez naukowców, takich jak John Wheeler, autor idei It From Bit. Zgodnie z tym punktem widzenia, cały świat jest gigantyczną bazą danych. Cząstki, pola, prawa fizyki są interfejsem. Prosimy świat o pewne informacje, mierzymy je i otrzymujemy konkretną odpowiedź. Ale istota leży w strukturze informacji. Co więc zapada się, gdy dokonujemy pomiaru? Nasza niewiedza lub, jeśli wolisz, prawdopodobieństwo, ale nie sama rzeczywistość. Oczywiście taka koncepcja wykracza poza granice czystej nauki i zmusza nas do zagłębienia się w filozofię. Jeśli wszystko to jest informacją, to kto lub co ją przechowuje? Gdzie znajduje się ta globalna baza danych? I czy nie żyjemy w czymś w rodzaju symulacji, jak sugerują najśmielsze teorie? Ciekawe pytania. A jednak pozostaje wrażenie, że coś tu nie gra. Informacyjny obraz świata usuwa niektóre paradoksy, ale tworzy inne. Pozbywamy się mistycyzmu znikającej z superpozycji, ale pozostaje nam znacznie bardziej przerażające pytanie. Czy obiektywny świat istnieje w ogóle poza informacją o nim? Podczas gdy niektórzy naukowcy łamią sobie głowy nad tym pytaniem, inni kontynuują przeprowadzanie nowych, coraz bardziej wyrafinowanych eksperymentów, ponieważ świat kwantowy nie lubi, gdy ludzie próbują go upraszczać. Jest przebiegły, paradoksalny i zawsze pozostawia nas z poczuciem, że poza widzialną granicą istnieje o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nie przekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Człowiek sobie rozpięty łysły. Naszką spał. Zbor mostniska pieski. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mokrywica i tyraną jest.

zasuwałeś aż do rozmyty się, rozszerzył, rozpłętył wichary. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence na rozary. Ogień smok, jak lękowaczy. Starmo prostosa.

remember.